lakpa kibbe kabihia shawagas kibano katanek oke kamlok katanek oke chapatakik kasak kapakik kachayanuk akol no kachari dios wachimbang obri wok kaya lak naksyang de gracia katakin kichamak kibihia chwe.